egameni lika Jesu izwi lakho ilona eliletha ukuphila. Ilona futhi elidala okusha ezimpilweni zethu. Ukukhuluma kwakho akufani nokukhuluma kwabantu. Sekuseni ke babo ngcwele sisondela phambi kwesihlalo sobukhosi.